kunywa pombe, huwezi tukalewa. Bila kuchelewa, huwezi kuomolewa. Na bila kunywa pombe, huwezi tukalewa. Sema bila kuchelewa, huwezi kuomolewa. Na bila kunywa pombe, huwezi tukalewa. Bila kuchelewa, huwezi kuomolewa. Na bila kunywa pombe, huwezi tukalewa. Bila kuchelewa, huwezi kuomolewa. Na bila kunywa pombe, huwezi tukalewa.